0: Łaska chlucę mi ece, ciepece fek myć kteś, ciepece fek myć kteś. Kiedy na usu ece, łaska chlucę mi ece, ciekate chyki kteś, ciekate chyki kteś.
1: The following song is also about Skopik, the wild rose, but
2: why?
0: Why, yeah?